0: When we say free, we mean it.
1: All right, all right, all right.
0: Free and ad-free. Music all the time. Grizzly Radio.
2: Folks, here's a story I've got to tell you in Polish, because it just doesn't work any other way. Pojechałem do Polski parę lat temu, wylądowałem w Warszawie i akurat w centrum miasta, koło ulicy Marszałkowskiej, odkryłem ciekawy, stary ogród. Stary? Aha, jeszcze od czasu króla Sasa. Można tam pospacerować i zobaczyć wspaniałe, wspaniałe rzeczy.

i kochajmy się razem jak dwa aniołki. Ty pójdziesz górą, a ja doliną. Zakwitniesz różą, a ja kaliną. Ty będziesz panna.

pezzo si nasevo rano rano rano cinco rano rano rano cinco rano porusie kaka rano porusie guarai teraz próbujemy jeszcze raz rano rano rano cinco rano porusie kaka rano porusie teraz wszystkie razem.

się wszyscy się zjawili i w ogorzałe ściepili. Cielinciu na zdrowie, no i także krowie. Tatuś mówi gościom z rady, hej, nie koniec tej zabawy dzisiaj u rodziny.

choć tam mnie żadny nie zna. Władziu poleczki oberki grał, było wesoło, wszystkim śpiewał. Władziu poleczki oberki grał.

Pyta się, chodź do tańca. Ja mówię, dziewczyno, że nie umie. Ona powiada, nie wstydź się, nie. Ja mówię, dziewczyno, nie umie, nie. Ona powiada, nie wstydź się, nie. Razem z nią tańcowałem, choć dobrze nie umiałem. Tak w prawo i w lewo nie kręciła, zabawa taka była miła. Tak w prawo, tak w lewo, ej, kręciła.